Košického rádia Patria vám bažajemo dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Redakcia nacionálnych predáč vám proponuje ukrajinský rádio noviny. Milá rádio príjmači, vás vítajú Pavol Gedra i Ľudmila Garianská. Новий навчальний рік відкрили і в основній школі з вивченням української мови в Урябині.